Hansi Flex kwiza volume kani. Tiri kunzwa kuti mangova ari rapasipasi. Azvinzwa engineer.

Pamukwiza Nae mwarwe Pamukwiza pangu kani Ndise tambo ino tonza Laize nizida Dizinu swa jesos Ndae kuza Kutala kukomo Pini kani kwenye ni chauya Enaiza ndrukuya

Anzi mo mzangu flexe. Abasong yakho yi ama wani kan wanyanya iwe. Andi Andrew Tagu. Alas kurse ku Josie. Ana makwira miti.